0: in boys. They want to be like the old man, so they smoke. Some of them even inhale. This would be an excellent moment for a commercial.
1: Thank you for listening to the Station of the Cross, 101.7 FM, WLOF, Elma, Buffalo. Coming up next is the Holy Sacrifice of the Mass in Polish, live from St. Stanislaus Bishop and Martyr Catholic Church at 123 Townsend Street in Buffalo. And now, the Holy Sacrifice of the Mass.
2: Dzisiaj organ nie działa, a więc gram na fortepianinie. Mam nadzieję, że wszyscy się spodobać. Dzisiaj zaczynamy się świętą pieśnią Cześć Maryi. Na stronie 429.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich w Kościele Świętego Stanisława. Dzisiejsza msza święta jest ofiarowana w intencji świętej pamięci Stanley Woźniak. W sposób szczególny składamy życzenia panu Markowi, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Happy birthday, pan Marek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już jest wnet nadzieje i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże.
1: Ogniek będą dzięki.

0: czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, pomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, ta kananejska kobieta, o której żeśmy słyszeli w Ewangelii, nie przychodzi do Jezusa dla siebie. Przychodzi dla swojej córki. I córka jest w bardzo złej kondycji psychicznej, duchowej. I miłość do jej córki staje się źródłem wytrwałości. A wytrwałość prowadzi ją coraz głębiej w wiarę. Kto wie, może gdyby jej córka miała się dobrze, ta kobieta nigdy nie szukałaby Jezusa. Ale ten sam moment spotkania z Jezusem jest blokowany przez uczniów, którzy chcą pozbyć się tej kobiety, prosząc Jezusa, żeby ją odesłał. Odeślij ją, bo tutaj coś krzyczy za nami. Powiedz, żeby sobie poszła. A ona jednak nie ustępuje. Dalej woła: Panie, pomóż mi. Powodem, dla którego jest w tej kobiecie tak wielka moc i odwaga, jest miłość do jej córki. Miłość do dręczonej przez złego ducha córki. I to miłość do córki prowadzi kananejkę do Jezusa, a wiara pozwala jej wytrwać wtedy, gdy nie otrzymuje od niego natychmiastowej odpowiedzi. Jezus, wchodząc w ten niewybredny dialog z kananejką, nie odrzuca jej. Chociaż wie, jak źle się sprawy mają pomiędzy Żydami i Kananejczykami. Oni się bardzo nie lubili. Żydzi nazywali Kananejczyków bardzo pogardliwie psami. Ale Pan Jezus w końcu rozpoczyna rozmowę z nią i wydobywa z niej wiarę. A zarazem pozwala swoim uczniom zobaczyć, że Boże działanie nie zamyka się w granicach ich dotychczasowego rozumienia misji Jezusa, tylko do narodu wybranego. Jezus rozmawia z Kananejką, aby jego uczniowie zobaczyli, że wiara, miłość i nadzieja nie są zarezerwowane wyłącznie dla tych, którzy od początku należeli do ludu przymierza, do ludu wybranego, do narodu żydowskiego. Kananejka, choć poganka, niewierząca,
czcząca prawdopodobnie jakieś drewniane bożki, staje przed Jezusem i otrzymuje łaskę, o którą prosi. I właśnie tutaj pojawia się paradoks tej Ewangelii. Ta, która z perspektywy religijnej nie należy do ludu Izraela, okazuje się mieć wiarę, którą sam Jezus nazwie wielką. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Wielka jest Twoja wiara. I to właśnie te słowa Jezusa stanowią punkt kulminacyjny całej tej sceny. Hananejka nie znała Jezusa tak, jak Jego uczniowie Go znali. Usłyszawszy jednak o Nim, przyszła i zaczęła wołać z głębi serca: pomóż mi! Nie ma za sobą religijnego doświadczenia Izraela, nie ma stażu wiary, nie może powołać się na lata modlitwy ani na przynależność do wspólnoty, ma jednak coś, co popycha ją ku Chrystusowi: miłość do córki i zrodzoną z niej wiarę. I tutaj Ewangelia zaczyna dotykać także nas. Bo sytuacja chrześcijanina jest w pewnym sensie odwrotna. My nie musimy dopiero usłyszeć o Jezusie gdzieś na ulicy, gdzieś na rynku między straganami. Znamy Jego imię od dzieciństwa. Przecież jesteśmy ochrzczeni. Rodzice przynieśli nas do kościoła, przedstawili nas Bogu, ochrzcili nas, prowadzili nas do konfesjonału, do komunii świętej. Wielu z nas było ministrantami czy dziewczynami sypiącymi kwiatki w Boże ciało. A jednak czasem w życiu coś pęka. Z różnych powodów zaczynamy się oddalać od Pana Boga. Dla wielu ludzi z całej plejady okazji do spotkania z Jezusem pozostaje tylko co? Pasterka, święcenie koszyczków na Wielkanoc z dobrą kiełbaską, błogosławieństwo palm czy posypanie główek popiołem w środę wielkopopielcową. I to tyle z ich wiary katolickiej. Niektórzy ludzie traktują Boga jak element folkloru, niczym łowicką wycinankę. A później mają pretensje, że On nas nie traktuje poważnie, że nie odpowiada na nasze modlitwy. Może jednak problem jest gdzie indziej. Nie w tym, że Bóg przestał traktować nas poważnie, ale w tym, że my przestaliśmy poważnie traktować relacje z Nim. Oczywiście Panu Bogu daleko jest do ludzkich przejawów złości i złośliwości. Dla Niego każda taka sytuacja jest okazją do pojednania i poruszenia serca. Ale z naszej strony potrzebny jest ten moment niezwykłej cierpliwości i miłości do Niego, ale i także do naszych bliskich. To jest ten kluczowy punkt. Kananejka zbyta milczeniem Pana Jezusa i niezbyt miłymi komentarzami apostołów mogłaby się poddać. Powiedzieć: ale ten Pan Jezus jest nieczuły, a ci Jego uczniowie to tacy i tacy. Mogłaby ich obsmarować w lokalnych mediach, chociaż takich jeszcze pewnie nie było wtedy. Miałaby wymówkę. Po co iść tam do tego Pana Jezusa i do tych ich uczniów, taka jakaś grupa podejrzanych, jakichś znieczulonych. Może uzyskałaby nawet przez wywiady w mediach jakieś pieniądze dla swojej córki na leczenie.
A na przyszłość miałaby świetny argument. Po co próbować? To nie dla mnie. Ja nie potrzebuję zorganizowanej religii. I my również możemy tak zareagować, kiedy Pan Bóg nie odpowiada w taki sposób, jakiego oczekujemy. Możemy uznawać Jego milczenie za obojętność. Jego brak natychmiastowej odpowiedzi za odmowę. A własne rozczarowanie uczynić argumentem przeciw Niemu. I może warto w tym miejscu zapytać siebie, czy ja również nie stawiam Pana Boga albo ludzi Kościoła na ławie oskarżonych. Wtedy, gdy nie otrzymuję tego, o co proszę. Kananejka tego nie robi. Nie rozumie jeszcze wszystkiego, nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pozostaje przy Panu Jezusie, wiernie Go prosząc. Miłość daje jej siłę, a wiara i nadzieja pozwalają jej trwać przy Jezusie. Dlatego stanie się dla uczniów przykładem wiary i wytrwałości. Prośmy dzisiaj, kochani, Pana Boga, aby wlał w nasze serca gorącą miłość ku Niemu. Po co? Po to, abyśmy miłowali Boga we wszystkim i ponad wszystko. Tę modlitwę Kościół zanosi już od setek lat. Prośmy więc nie tylko o to, aby Bóg spełnił nasze prośby, ale prośmy o serce zdolne trwać przy Nim. Także wtedy, gdy nie rozumiemy Jego działania i gdy wydaje nam się, że Pan Bóg milczy. Panie, dopomóż mi. Przypominacie sobie, kto tak wołał w zeszłą niedzielę? Panie, ratuj mnie, tonę. Święty Piotr. Wspomnijmy tą Ewangelię na chwilę, z zeszłej niedzieli. Piotr chodzi po wodzie, ale pomimo tego, że Jezus jest przy nim fizycznie obecny, ulega lękowi ze względu na fale i silny wiatr i zaczyna tonąć. Woła wtedy: Panie, ratuj mnie! I Jezus natychmiast wyciąga rękę i go ratuje. Jakże bliskie jest to wołanie Piotra do wołania Kananejki. Panie, dopomóż mi, dopomóż mi. Oboje znajdują się w sytuacji bezradności. I Piotr, i ta kananejska kobieta. Oboje wołają do Jezusa. Oboje pokazują nam, że wiara nie polega na tym, że Bóg zawsze natychmiast robi to, czego od Niego oczekujemy. Wiara polega również na tym, że mimo wszystko zwracamy się do Niego i trwamy przy Nim. Piotr jest uczniem Jezusa, Kananejka poganką. Piotr jest blisko Jezusa, Kananejka dopiero do Niego przychodzi. A jednak oboje doświadczają próby wiary. I może właśnie dlatego Ewangelia dzisiejszej niedzieli nie jest tylko opowieścią o wytrwałości w proszeniu Pana Boga i z pytaniem o to, czy potrafię trwać przy Chrystusie wtedy, gdy nie rozumiem Jego odpowiedzi. Potrzebujemy głębokiej miłości, która pobudza nadzieję i wiarę, a te z kolei dają wytrwałość w czasie, gdy, jak się zdaje, nie ma jakiejś konkretnej odpowiedzi od Pana Boga. Nie zapominajmy o tym, kochani, że Pan Jezus chce nam pomagać, ale musimy współpracować z Nim nie tylko od święta, pasterki, Wielkanocy i sypania głów popiołem, ale na co dzień. Nie bójmy się wiernie przy Nim trwać i wybierać to, co On nam wskazuje. Uczmy się od tej kananejskiej kobiety.
Uczmy się od niej nie tylko przychodzić do Jezusa wtedy, gdy wszystko zawodzi, ale wiernie trwać przy Nim. Także wtedy, gdy wydaje się, że milczy, albo że jest obojętny, albo że nie słucha naszych modlitw. Niech miłość prowadzi nas do wiary. Wiara do nadziei, a nadzieja do wytrwałości. Po to, abyśmy nie przypominali sobie Jezusie jedynie od święta, ale żyli w nieustannej bliskości z Nim na co dzień. Wołajmy do Niego wytrwale, w prośbach, w modlitwach. Panie, dopomóż mi, abyśmy któregoś dnia i my mogli usłyszeć te słowa: o, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem, Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga Ojca zanieśmy teraz z ufnością i wiarą wszystkie nasze prośby i modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół. Posłany do każdego narodu i pokolenia, niech dociera wszędzie ze słowem życia i braterską miłością, aby był dla wszystkich ludzi domem modlitwy i miejscem spotkania z miłosierdziem Boga. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dzieła misyjne Kościoła, aby głoszenie Ewangelii owocowało wzrostem liczby tych, którzy chcą poznać Boga, miłować Go i służyć Mu całym życiem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o braterstwo między ludźmi różnych ras i religii, aby przekonanie, że wszyscy są równi w godności i powołaniu do zbawienia, zapobiegało nietolerancji i dyskryminacji. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za przebywających w szpitalach, chorych i ubogich, aby otrzymali pełną pomoc medyczną i duchową, a otaczający ich bliźni byli wrażliwi na ich cierpienie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, a zwłaszcza za Stanley Woźniaka, a także za tych, którzy oddali swe życie za Polskę. Niech Pan okaże wszystkim swoje miłosierdzie i da im zbawienie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, abyśmy z wielką wiarą i pokorą przychodzili do Jezusa, a doznając Jego zmiłowania, byli wspaniałomyślni wobec innych ludzi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy również o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Pana Marka, obchodzącego dzisiaj swoje urodziny. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: I módlmy się również za pielgrzymów wracających z Medjugorje, zeszłej nocy 12 polskich pielgrzymów zginęło w wypadku autobusowym na Węgrzech. Prośmy za ich dusze i dusze wszystkich wiernych zmarłych, niech odpoczywają w pokoju.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Stanley Woźniak, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo
3: i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Pokój nam wszystkim.
0: Pokój nam wszystkim.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

0: módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tradycyjnie 15 sierpnia zawsze jest błogosławieństwo kwiatów i ziół. Więc zaraz po mszy świętej, jeśli przynieśliście jakieś kwiaty, zioła czy snopki, przyjdźcie tutaj do przodu i ja je wszystkie Wam poświęcę. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.